zgubiony młody, czerwiony zmes, czerwiony zmes. Nie znam ona, gdzie policja, zawsze w okopach policji. Zbrosu swój mundier, zbrosu swój mundier. Zbrosu mundier, się śli, barwa wraca na kłoczki.